Nothing. No expectations. Just beauty.

Shelton. I'm Shelton.

Shout out!

Dziękujemy.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

mojego lata, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem.

Thank you.

prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu

Ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Przy ulicy miłej Luna Park. Z Luna Parku uśmiech ktoś zdrapał. Stoją rzędy smutnych karuzel. Żadna z nich nie zakręci się dłużej. Moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.

tych zwierciadłach pęka mi serce. W tych zwierciadłach widzę mordercę. W tych zwierciadłach się dusza odbija. Każdej nocy cię w duszy zabijam. Miłą ludzie idą w pośpiechu, a mnie miła brak już oddechu. Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim, czy odwrotnie?

0: moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.
1: Krzywe zwierciadła.
0: Stoję, w lustro patrzę samotnie.
1: W lustro patrzę.
0: Czy to ja jestem nim?
1: Czy to jestem nim?
0: Czy odwrotnie?
1: Odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa. Potocznie znana jako honey locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby spotkanie hollywoodzkiej gwiazdy z psychofanką? W 2008 roku Robert Pattinson podczas zdjęć do filmu kręconego w Hiszpanii miał stalkerkę. Kobieta całymi tygodniami wystawała dniem i nocą pod jego apartamentem. Młody gwiazdor w pewnym momencie poczuł się tym wyjątkowo znudzony i chciał się jej pozbyć. A że doskwierała mu również samotność, postanowił zabrać fankę na kolację. Podczas wieczornego wyjścia cały czas narzekał na wszystko w swoim życiu, dzięki czemu następnego dnia upierdliwa fanka już nie wróciła pod jego dom. Czyżby przynudzanie mogło być sposobem na męczących wielbicieli?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz podróżowania kobiet bez zgody męskiego opiekuna. Do 2019 roku kobiety nie mogły podróżować samodzielnie bez zgody męskiego opiekuna. Ten zakaz był znoszony dopiero, gdy kobieta osiągnęła wiek 45 lat. Kobiety poniżej 45 roku życia musiały podróżować z mężem lub ojcem lub posiadać formularz pozwolenia podpisany przez męskiego opiekuna. A żeby uprościć te procedury, wdrożono system autoryzacji online, w którym opiekun męski mógł załatwić te formalności. Wielu członków męskiej rodziny pozwalało kobietom na pełną swobodę opuszczania i wjeżdżania do kraju, jednak znaczna część społeczeństwa widziała swobodę mobilności kobiet jako coś, co mogło prowadzić do niemoralności i dlatego surowo zabraniała kobietom opuszczania domu, nie mówiąc już o kraju. Reforma z 2019 roku to wielki krok naprzód dla praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Choć wiele konserwatywnych norm społecznych wciąż pozostaje, coraz więcej kobiet korzysta z nowo zdobytej swobody podróżowania.

duszy, by powiedzieć nie. Powiedz nie, czy coś się z nimi łączy. Powiedz nie, i trudy mu składą. Powiedz nie, czy jesteś jednym z nich.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rencista z Kołobrzegu znalazł na plaży ponad półkilogramowy bursztyn o wartości 10 tysięcy złotych. Plaże Bałtyku skrywają wiele skarbów, a jeden z nich odkrył w 2019 roku rencista z Kołobrzegu. Spacerując wzdłuż wybrzeża natrafił na wyjątkowe znalezisko. Bursztyn ważący ponad pół kilograma, którego wartość szacowana była na około 10 tysięcy złotych. Jak sam przyznał, był zaskoczony wielkością i wagą znaleziska, które natychmiast zwróciło jego uwagę. Kamień, jak się później okazało, ważył dokładnie 526 gramów. Bursztyn o takiej wadze jest rzadkością. Większość bursztynów, które można znaleźć na polskich plażach, waży zaledwie kilka gramów. Znalezisko rencisty jest więc prawdziwym skarbem, zarówno ze względu na swoją wartość materialną, jak i unikalność. Tego rodzaju okazje zdarzają się niezwykle rzadko i są marzeniem wielu poszukiwaczy bursztynów. Wartość znalezionego bursztynu szacuje się na około 10 tysięcy złotych. Cena ta wynika z jego wielkości, wagi oraz jakości. Bursztyn o takiej masie jest cenionym materiałem w jubilerstwie i może być wykorzystywany do tworzenia wyjątkowych i unikatowych ozdób. Ciekawostką jest fakt, że bursztyn, zwany również bałtyckim złotem, powstawał przez miliony lat. To skamieniała żywica drzew iglastych, która zachowała się w idealnym stanie dzięki specyficznym warunkom geologicznym. Polska jest jednym z największych producentów bursztynu na świecie, a wybrzeże Bałtyku jest jednym z najbogatszych miejsc jego występowania.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar zaprezentować płytę, która została wydana 14 sierpnia tego roku. One Assassination Under God Chapter 2. To 13 album studyjny amerykańskiego rockowego zespołu Marilyn Manson. Album został wydany nakładem Nuclear Blast. Autorem i współproducentem płyty jest wokalista zespołu Marilyn Manson oraz multiinstrumentalista Tyler Bates. Exit Wound został wydany jako główny singiel 12 czerwca, Front Toward Enemy 17 lipca. Album jest promowany trasą koncertową Freaks on Parade Tour, w której wystąpi z Robem Zombie, a która odbędzie się na północnoamerykańskich arenach i amfiteatrach od sierpnia tego roku. Każdy utwór na albumie został napisany i współprodukowany przez Marilyna Mansona i Tylera Batesa. I jest to czwarty album zespołu wyprodukowany lub współprodukowany przez Batesa po The Pale Emperor z 15 roku, Heaven Upside Down z 17 roku i One Assassination Under God Chapter 1 z roku 24. Manson potwierdził premierę albumu w poście w mediach społecznościowych w listopadzie 25 roku, mówiąc: to był wspaniały rok od premiery rozdziału pierwszego, przygotujcie się na rozdział drugi już wkrótce. Chodzi o te chapter 1 i chapter 2. W styczniu 26 roku współproducent Tyler Bates ogłosił, że w zgodzie odchodzi z zespołu koncertowego, aby skupić się na pracy nad muzyką filmową. Powiedział, że będzie aktywnie wspierał nadchodzący album, który określił jako ich najlepsze wspólne dzieło. W tym samym miesiącu czytelnicy Revolvera uznali go za drugi najbardziej oczekiwany album roku 2026. One Assassination Under God Chapter 2 został wydany 14 sierpnia, jak już mówiłem. Lista utworów zawiera Front Toward Enemy, piosenkę, która wcześniej pojawiła się jako strona B singla zespołu z 24 roku, Raise the Red Flag. Płyta została wydana w różnych formatach, w tym CD, long play, kaseta, cyfrowo, a także jako limitowany box set. Ten ostatni został ograniczony do 3000 kopii na całym świecie i zawierał ekskluzywne przedmioty kolekcjonerskie, w tym grafiki stworzone przez Mansona. Wydanie albumu zostało potwierdzone 12 czerwca. Exit Wound został wydany jako główny singiel następnego dnia. Teledysk do niego został wyreżyserowany przez Reese i Gretchen Lanham. Utwór Front Toward Enemy został wydany jako drugi singiel z albumu 17 lipca. Teledysk wyreżyserowany przez Henry'ego Aleksandra Levi'a został wydany 4 dni później. Teledysk do utworu Analive został wyreżyserowany przez Tony'ego Silvę. Wydany został 14 sierpnia w dniu premiery albumu. Płyta ukazała się tydzień przed rozpoczęciem trasy Freaks on Parade, północnoamerykańskiej trasy koncertowej, która będzie współtworzona przez zespół Roba Zębiego. Odbędzie się ona w sierpniu i wrześniu, a na jej trasie wystąpią supporty The Hue i Orgy. W składzie Mansona na trasie znajdzie się były basista i producent Tim Scold, który ogłosił swój powrót do zespołu koncertowego w lutym 26 roku po 18-letniej nieobecności, a także perkusista Jill Sharon, gitarzysta rytmiczny Piggy D i były gitarzysta Blacklight Burns Nick Ennis. Okładką albumu jest akwarelowy autoportret autorstwa Mansona. Revolver zauważył podobieństwa między wyglądem Mansona na okładce a personifikacją śmierci z filmu Ingmara Bergmana z 1957 roku Siódma pieczęć. 14 sierpnia, w dniu premiery albumu, Manson otworzył na swojej oficjalnej stronie internetowej wirtualną wystawę sztuki zatytułowaną One Assassination Under God. Wystawa prezentuje zbiór oryginalnych prac wizualnych wraz z towarzyszącą im muzyką z komentarzami audio autorstwa Merlina Mansona. Pora przejść do konkretów, czyli listy utworów, która jest przed nami. 9 utworów. Any Life, Don't Answer the Door, Front Toward Enemy, All the Vilest Things, None of the Sons, Lucifer's Teardrop, The Arsonist, Exit Wound i na koniec Enantiomorph. Grupa Merlin Manson, rok 2026 i album zatytułowany One Assassination Under God, Chapter 2. Miłych wrażeń.

Mexico. This is fucking political.

Taka pszczoła po wszystkich przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach, okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosnę, jak historyczna matka. Szalenie delikatny jestem na kacu. Egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, meszarek, egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, szlosarek.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kara pokrewna. Kara pokrewna, znana również jako kolektywna odpowiedzialność, to forma kary, w której rodzina przestępcy, niezależnie od ich udziału w przestępstwie, również ponosi konsekwencje. Ta forma kary ma długą historię w różnych kulturach, ale jest obecnie praktycznie uniwersalnie uznawana za naruszenie praw człowieka. Korea Północna jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie ta forma kary jest nadal stosowana. W tym kraju rodzina osoby oskarżonej o przestępstwo może zostać skierowana do obozów pracy lub do obozów przesiedleńczych jako forma kary pokrewnej. Reżim Korei Północnej stosuje tę formę kary, aby odstraszyć potencjalnych dysydentów i utrzymać kontrolę nad populacją. Jest to część szeroko zakrojonego systemu represji, który obejmuje również cenzurę, kontrolę informacji i surowe ograniczenia wolności osobistej. Ciekawostką jest to, że zasada kary pokrewnej jest zapisana w prawie Korei Północnej. Zgodnie z prawem osoba oskarżona o przestępstwo przeciwko państwu i jej rodzina mogą zostać przesiedlone do specjalnej strefy, gdzie muszą pracować na rzecz państwa. Jest to wyjątkowo surowa forma kary, która pokazuje, jak daleko idą represje w Korei Północnej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samoloty, które latają bez paliwa. Pomysł samolotów, które mogą latać bez ręcznego zasilania paliwem, opiera się na wprowadzonej już zasadzie bezprzewodowego transportu energii. Nikola Tesla, jeden z największych wynalazców na świecie, uznał ten obszar za prawdopodobnie najcenniejsze zastosowanie bezprzewodowej transmisji energii. Gdyby możliwe było zaopatrzenie samolotów,

zlikwidowanie nierówności między narodami i potencjalne zakończenie głodu na świecie. Tesla narysował harmonijny, ale czasami utopijny obraz przyszłości, który obecnie jest daleki od urzeczywistnienia.

zaczyna się dziać. Stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy rzucili pracę i poszli.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gaśnica dźwiękowa. To, co początkowo brzmi jak zabawka na imprezę, może w rzeczywistości być przełomowe. Przenośny głośnik, który można wykorzystać do gaszenia pożarów. Tak, dobrze usłyszeliście. Zamiast gasić płomienie wodą lub chemikaliami, ten wynalazek wykorzystuje bas. Ten sprytny pomysł pochodzi od dwóch studentów inżynierii z George Mason University w Virginii. Zanim gaśnica dźwiękowa mogła zostać zaprezentowana publicznie, potrzebna była odrobina cierpliwości. W trakcie serii testów Seth Robertson i Wyatt Tran odkryli, że wysokie częstotliwości pozostawiają ogień zimny lub gorący. Z drugiej strony niskie częstotliwości dźwięku są idealne do pokonywania płomieni. Podstawowa idea użycia dźwięku do gaszenia pożarów nie jest nowa, ale Tran i Robertson jako pierwsi przekształcili teorię w praktykę. W przeciwieństwie do konwencjonalnych skrzynek, fale dźwiękowe nie są rozpraszane, lecz kierowane w określonym kierunku. Fale dźwiękowe mają właściwość manipulowania tlenem i palącym się materiałem. Kiedy te dwa składniki rozdzielą się, ogień gaśnie.

0: Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów,
1: bez nas!
0: Bez poddanych,
1: bez granic,
0: bez panów,
1: bez nas!
0: Bez poddanych,
1: bez granic,
0: bez panów!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon krzyżacki. Współczesny zakon składa się z czterech gałęzi: braci zakonnych, kapłanów ojców i niekapłanów składających śluby zakonne, księży oblatów, księży nieskładających ślubów, sióstr zakonnych składających śluby zakonne oraz familiares, czyli przynależących do zakonu osób świeckich i duchownych diecezjalnych. Najbardziej zasłużeni familiarzy należą do grupy rycerzy honorowych. Byli nimi w ostatnich latach m.in. arcybiskup Wiednia Franz kardynał Koenig, książę Liechtensteinu Franciszek Józef II, arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meissner czy Otto von Habsburg, a obecnie Karol Tomasz Habsburg. Familiares, których jest w sumie około 600, zorganizowani są w 5 baliwatów: niemiecki, austriacki, rzymski, południowego Tyrolu oraz Czech, Moraw i Śląska i jedną komturię, Alden Bajzen w Belgii.

plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie, dojeżdża do pętli. Wraca do domu, przekręca klucz w zamku, a ona leży z nożem w plecach.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cheddarman. Gdybyśmy mogli poznać wszystkich naszych przodków, okazałoby się pewnie, że każdy z nas jest bardzo odległym kuzynem, ale przodka z jak odległych czasów można tak naprawdę odnaleźć. Człowiek z Cheddar to nazwa nadana szczątkom człowieka, które odkryto w 1903 roku w pewnej angielskiej jaskini. Szczątki datowane są na około 10 tysięcy lat. Cheddarman jest jednym z najstarszych znanych całkowicie skostniałych ludzkich szczątków znalezionych na terenie Wielkiej Brytanii. Badania genetyczne przeprowadzone w 2018 ujawniły, że jest bardzo prawdopodobne, że miał ciemną karnację skóry i niebieskie oczy, choć dodajmy, że nie jest to pewne. I co najciekawsze, udało się znaleźć jego bezpośredniego potomka w linii żeńskiej. Adrian Target jest emerytowanym nauczycielem. Jak sam żartobliwie stwierdził, widzi nawet podobieństwo w kształcie nosa i kolorze oczu.

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział 5. Kiedy Elizabeth wróciła do domu, Laura leżała na sofie w pokoju bilardowym, zajadając posypanego pudrem pączka i przerzucając niedbale kartki Glamour. Nie podniosła wzroku, gdy siostra weszła do pokoju i rzuciła podręczniki na skraj stolika. — No i co? — zapytała Elizabeth. — Co, no i co? — Co twoim zdaniem mam teraz zrobić? — Co moim zdaniem masz zrobić? W jakiej sprawie? — W sprawie twojego opowiadania. Laura posłała jej posępne, wyzywające spojrzenie. — Bądź kapusiem, idź poskarż. Nic mnie to nie obchodzi. — Ależ, Lauro... To było takie wulgarne. Gdzie ty się nauczyłaś tych wszystkich słów? Podsłuchałam po prostu, jak rozmawiają chłopcy. Odparła Laura, wpychając do ust prawie połowę pączka. Zawsze powtarzają takie rzeczy jak ptak i mówka. To okropne. Co jest w tym takiego okropnego? Zaprotestowała z pełnymi ustami Laura. Ptak to bardzo ładne słowo, a kobiety noszą zimą mówki na rękach i nikt się tym nie przejmuje. To co innego. Nie powinnaś pisać takich opowiadań. Kto to powiedział?
2: Elizabeth miała właśnie zamiar udzielić jej odpowiedzi, kiedy drzwi otworzyły się i do pokoju wszedł ojciec. Był chudy jak patyk i cały szar, jakby przez godzinę stał pod sypiącym z nieba drobnym popiołem. Dziewczynki przyzwyczaiły się już, że jest taki wymizerowany i przedwcześnie się postarzał. Ale jego wygląd stale przypominał im o śmierci Peggy. Tak jakby na zawsze padł na niego jej cień. Wciąż liczono się z jego zdaniem i wydawnictwo Candlewood Press radziło sobie nie najgorzej, przynosząc umiarkowane zyski. Jednak strata Peggy odebrała prawie cały sens jego życiu. — Cześć, Elizabeth — powiedział. Podeszła i objęła go ręką w pasie. Jego spodnie koloru piasku opadały w dół, taki był chudy. Ostatnio prawie nie jadł i w ogóle nie pił alkoholu, ponieważ dręczyły go po nim koszmary. Koszmary, w których widział śnieg, lód i Peggy wynurzającą się z basenu. Co było w szkole? Masz dużo zadane?
3: Tylko z geografii, o górach skalistych, nic trudnego.
2: Miałem dzisiaj telefon, oświadczył ojciec. Dziadek jest chory i muszę pojechać jutro do Nowego Jorku. Naprawdę muszę.
3: Czy mogłybyście zostać w domu i zaopiekować się mamą?
2: Czy dziadek umrze?
3: Zapytała Laura.
2: Ojciec pokręcił głową. To tylko serce, jest słabe. Dziadek ma złe ciśnienie krwi i musi się poddać badaniom.
3: Nie ma sprawy, odparła Elizabeth. Zaopiekujemy się mamą.
2: Ojciec zmierzwił jej włosy.
3: Dziękuję, Lizzie.
2: Przed wyjazdem zadzwonię do szkoły i powiem im, dlaczego bierzesz wolny dzień.
3: Dobrze, jasne,
2: powiedziała Elizabeth.
3: Mamą powinna się opiekować pielęgniarka,
2: stwierdziła Laura.
3: Lauro.
2: Zaczęła ostrym tonem Elizabeth, ale ojciec przerwał jej.
3: Ciii, twoja siostra ma prawdopodobnie rację.
2: Tylko, że w tej chwili nie stać mnie po prostu na pielęgniarkę. Poza tym, wiecie, jak trudna potrafi być wasza mama. Zbyt trudna dla większości pielęgniarek.
3: Wychodził już, kiedy Elizabeth zebrała się na odwagę.
2: Tatusiu,
3: zaczęła.
2: Laura wyprostowała się na sofie i posłała jej wściekłe spojrzenie.
3: O co chodzi, Elizabeth? Nie musicie się martwić o kolację. Zajrzy do was pani Patrick. Jutro też tu będzie.
2: Nie, nie o to mi chodzi.
3: Oczy Laury przeszywały ją jak dwa sztylety.
2: Dwa długie sztylety z rzeźbionymi bogato rękojeściami, dokładnie takimi jak w komiksach. Ale Elizabeth nie miała wcale zamiaru mówić ojcu o jej opowiadaniu. Nie była donosicielką, a poza tym za bardzo ją to krępowało. Chciała mu powiedzieć coś innego – że na Putnam Street, wracając z domu Leniego, spotkała Peggy. A właściwie dziewczynkę, która nie wyglądała dokładnie tak jak Peggy, ale na pewno nią była. Czyż zmarły brat Bronka nie wyglądał w końcu jak Kubańczyk? To, jak wyglądali ludzie, wcale się nie liczyło, jeżeli w rzeczywistości byli kimś innym. Ciało jest po prostu odzieniem duszy. Tak właśnie mówił w ostatnią niedzielę w kościele Dick Braithwaite. Może gdyby ojciec dowiedział się, że Peggy wciąż chodzi po okolicy, przywróciłoby mu to spokój ducha, dało nadzieję i wytchnienie.
3: Może usunęłoby całe to spopielałe poczucie winy, które nadawało mu taki szary wygląd.
2: Lizzie, naprawdę muszę już iść. Przepraszam, powiedziała Elizabeth. To nic takiego. Bo rzeczywiście nie było to nic takiego, co mogłaby wyartykułować. Była wystarczająco dorosła, żeby zdać sobie sprawę, że jeśli ojciec nie uwierzy w to, co chciała mu teraz powiedzieć, jego ból będzie jeszcze trudniejszy do zniesienia. A w tym momencie nie była wcale pewna, czy jej uwierzy. Do kolacji zostały jeszcze 2 godziny. Laura wybrała się do swojej koleżanki Bindi na Sycamore Street, a Elizabeth usiadła w kuchni z panią Patrick, która przyrządzała kurczaka Devolay. Był z nimi także Seamus. Siedział na swoim ulubionym stołku przy piecu, opierając głowę o kafle i nucąc nonsensowną pieśń. Smutny człek, patrz jak siedzi dzień po dniu. Kwiaty i obłoki, kwiaty i obłoki. Kuchnię wypełniało ciepłe, marmoladowe słońce. W jego promieniach lśniły drobiny pary i mącznego pyłu. Elizabeth rysowała palcem wzory na mące. Twój ojciec ma prawdziwy krzyż pański, powiedziała pani Patrick. Wiem, odparła Elizabeth. Przyjrzała się Seamusowi, który wciąż śpiewał, kiwając monotonnie głową. Miał cienki, pozbawiony barwy głos. Czy z nim gorzej? Zapytała. Pani Patrick kiwnęła głową i posłała Elizabeth smutny, melancholijny uśmiech. Doktor Ferris mówi, że ataki będą się nasilać. Chciałabym wierzyć, że to wróżki, które kochają go tak bardzo, że chcą, aby wrócił i pobawił się z nimi trochę dłużej. Elizabeth przysłuchiwała się jeszcze przez chwilę śpiewającemu Seamusowi. Czy pani zdaniem jest możliwe, aby ludzie, którzy umarli, wcielili się w kogoś innego i chodzili po ziemi, spotykając się ze swymi starymi przyjaciółmi? Zapytała w końcu. Pani Patrick miała właśnie zamiar włożyć garnek do pieca. Obróciła się i przez chwilę wpatrywała w Elizabeth z osobliwym wyrazem twarzy. Otwarty piec był tak gorący, że na jej czole pojawiły się kropelki potu. Dlaczego to pytasz, dziecko? Nie wiem. Coś widziałam. Co takiego? Małą dziewczynkę, to wszystko. Nie wyglądała jak Peggy, ale jednak tak jakby nią była. I patrzyła na mnie tak dziwnie. Gdzie to było? Na Putnam Street. Poszłam odwiedzić Leniego. Dostał powołanie i ma się jutro zameldować w Fort Dix. Pani Patrick włożyła garnek do pieca i zamknęła drzwiczki. Zatem niech Bóg ma go w swojej opiece. A ta mała dziewczynka? Pani Patrick położyła dłoń na ramieniu Seamusa, który wciąż śpiewał, kiwał głową, uśmiechał się i śpiewał. Umarli idą do nieba, dziecko, żeby zasiąść u boku Najświętszej Panienki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale powiedziała pani przecież, że Seamus może wrócić do wróżek. Wróżki są w niebie. W niebie jest wszystko, co ktokolwiek może sobie wymarzyć. Elizabeth czuła, że ta rozmowa do niczego nie doprowadzi. Pani Patrick była katoliczką i choć mogła być zarazem bardzo przesądna i wierzyć w elfy, krasnoludki i wszelkiego rodzaju nadprzyrodzone figle-migle, kryjące się w gałęziach żywopłotów i pod kapeluszami muchomorów, nic nie mogło zachwiać jej wiary w Zbawiciela, Najświętszą Panienkę i w to, że to właśnie za ich sprawą pojawiamy się na ziemi rodząc się i odchodzimy z powrotem umierając. W teologii pani Patrick na ziemi nie było miejsca dla Peggy, która umarła, choć nie była jednocześnie zupełnie martwa. Smutny człek, patrz jak siedzi dzień po dniu, zawodził Seamus. Kwiaty i obłoki, kwiaty i obłoki. Nagle przestał śpiewać i usiadł prosto, zaciskając palce na siedzeniu krzesła. Jego twarz rozjaśnił blask inspiracji. Żywe płatki śniegu! Zawołał i na jego pełnych wargach zalśniła ślina. Wysuszony dorsz! Co za niedorzeczność! Powiedziała, potrząsając głową pani Patrick. Ale Elizabeth otworzyła usta i wlepiła wzrok w Seamusa, czując, jak po plecach chodzą jej ciarki strachu i zaskoczenia. Ponieważ to właśnie na wysuszonym dorszu Laponka z Królowej Śniegu napisała list do mądrej Finki. Nie miała papieru, a żywe płatki śniegu stanowiły przednią straż królowej. Miały najdziwaczniejsze kształty,
3: Niektóre wyglądały jak szkaradne wielkie jeżozwierzę, inne jak sploty wężów wysuwających głowy, a znowu inne jak małe, grube niedźwiedzie o nastroszonej sierści. Wszystkie były olśniewająco białe, wszystkie były żywymi płatkami śniegu.
2: Simus?
3: Kto ci to powiedział, Simus? Zapytała. Ale chłopak oparł się z powrotem o piec i zaczął znowu śpiewać.
2: Biedne dziecko,
3: mruknęła pani Patryk, obierając marchew. Elizabeth znalazła mamę w sypialni. Płócienne żaluzje były zasunięte, żeby nie wpuszczać promieni słońca, i przyćmione światło upodabniało pokój do starej, sepiowej fotografii. Łóżko było zasłane, ale kołdra wygniotła się w miejscu, gdzie spała mama. Czasami potrafiła spać przez cały dzień. Innym razem można było, zaglądając wczesnym rankiem do jej sypialni, zobaczyć, jak stoi w nocnej koszuli przy oknie i wpatruje się w ogród. Dzisiaj mama spięła włosy i włożyła jasno-niebieską spódnicę i kremową bluzkę z krótkimi rękawami. Siedziała paląc papierosa w swoim wiklinowym fotelu z głową w kłębach dymu, które przypominały ulotną, cierniową koronę. Wzięła Elizabeth za rękę. Wyglądała dzisiaj lepiej. Jej oczy były mniej zamglone.
2: Co robiłaś, kochanie?
3: Zapytała. Poszłyśmy na cmentarz odwiedzić Peggy, a potem na lody do Endicotta.
2: Ale Leniego tam nie było. Powołali go do wojska.
3: Lubisz Leniego, prawda? Elizabeth zaczerwieniła się i kiwnęła głową. Czy go lubi? Do licha. Ona go uwielbia.
2: Jest zawsze taki rozsądny.
3: Pamiętaj, żeby wyjść za mąż za rozsądnego mężczyznę, powiedziała mama. Zaciągnęła się po raz ostatni papierosem, zgniotła go, po czym natychmiast sięgnęła po paczkę Philip Morrisów, wyciągnęła następnego i zapaliła go rozbieganymi, drżącymi dłońmi.
2: Do diabła z przystojnymi,
3: podjęła.
2: Wiesz, co mam na myśli?
3: Potrzebujesz mężczyzny, który nie będzie cię krępował. Mężczyzny, który pozwoli ci być sobą. Nie takiego, który bez przerwy cię rozczarowuje, który nie serwuje ci niczego poza tragedią, który wpędza cię w pułapkę z dziećmi po drugiej stronie nicości.
2: Elizabeth nie odpowiedziała. Przywykła już do bezustannych narzekań na temat zmarnowanej kariery mamy, a poza tym podobało jej się określenie druga strona nicości.
3: Brzmiało jak nazwa jakiegoś bardzo tajemniczego i dziwnego miejsca, w którym mogą się zdarzyć najbardziej niezwykłe rzeczy. Może tak właśnie powinna podpisywać swoje listy. Elizabeth Buchanan, White Gables, Sherman, druga strona nicości.
2: Zaczynam czuć się coraz lepiej,
3: oświadczyła mama, odwracając się z uniesionym papierosem w stronę zasłoniętego żaluzjami okna.
2: Jest lato, prawda?
3: Zaczynam czuć się coraz zdrowsza. Może wybiorę się na spacer? Posiedzę na werandzie.
2: Peggy zawsze lubiła lato.
3: Nigdy nie znosiła zimy.
2: Mam chyba dla ciebie dobre wiadomości,
3: powiedziała Elizabeth.
2: Dobre wiadomości? Jakie dobre wiadomości?
3: Na temat Peggy oczywiście. Wydaje mi się, że w pewnym sensie Peggy jest wciąż wśród nas. Mama odwróciła się powoli od okna i wlepiła w nią wzrok.
2: Co ty mówisz, Lizzie?
3: Elizabeth zrobiło się gorąco i poczuła, że się czerwieni. Myślała, że to będzie łatwe. Łatwe i radosne, że uda się położyć kres rozpaczy mamy. Nie była przygotowana na ten intensywny wyraz wrogości w jej oczach, na drżenie dezaprobaty w jej głosie.
2: Wracałam do domu od Leniego i zobaczyłam po drodze dziewczynkę, która była Peggy, choć nią nie była.
3: Co ty opowiadasz? Co ty do diabła? Co ty mówisz? Elizabeth czuła, że wpadła w pułapkę. Dym z papierosa mamy gryzł ją w gardle. Wiedziała, że ma rację. Wiedziała na pewno, że minęła Peggy na Putnam Street, a jednak strasznie żałowała, iż nie zachowała tego dla siebie.
2: Widziałam małą dziewczynkę. Była cała ubrana na biało i jakby się świeciła.
3: To nonsens. Dlaczego mi to opowiadasz? Chcesz doprowadzić mnie do kolejnego załamania? Wiesz, ile czasu zajęło, zanim...
2: Mamo, wiem. I nie chciałam cię wcale denerwować, ale ona tak bardzo przypominała Peggy. Nie potrafię powiedzieć dlaczego, a potem Simus zaczął mówić rzeczy z Królowej Śniegu.
3: Królowa Śniegu była ulubioną baśnią Peggy. Mama zaciągnęła się wściekle papierosem. Na litość boską, Elizabeth, wybuchnęła. Jesteś tak samo szalona jak on. Albo może nie jesteś. Może to ja jestem wciąż szalona, ha? Dobrze mi tak za to, że poślubiłam twojego ojca, że przyjechałam tutaj, że urodziłam dzieci i pogrzebałam swoją karierę. Moja kariera legła w gruzach. Mamo, nie jesteś szalona. Simus nie jest szalony i ja też nie. Nawet jeśli mi nie wierzysz, nawet jeśli myślisz, że jestem dla ciebie niedobra, mówię prawdę. Widziałam dzisiaj na Putnam Street dziewczynkę. I to była Peggy, chociaż nią nie była. Mama popatrzyła na nią, jakby chciała powiedzieć coś w złości, ale potem całkiem niespodziewanie pochyliła głowę, opuściła ramiona i skurczyła się w swoim fotelu, zupełnie jak te kobiety, które widuje się w domach starców, pozbawione wigoru i energii, skazane na nudę, nieznośne dziury w pamięci i coraz rzadsze odwiedziny krewnych, z których oczu wyziera poczucie winy albo chciwość. Mamo, zapytała z troską Elizabeth. Margaret Buchanan podniosła wzrok i uśmiechnęła się. Och, Lizzie, gdyby to mogła być prawda, gdybym tylko mogła wziąć ją w ramiona chociaż raz. Elizabeth wyciągnęła rękę i dotknęła dłoni mamy. Jej skóra była sucha i krucha jak szkielet liścia. Gdyby tylko istniał jakiś sposób, żeby wyjaśnić, co widziała i co czuła, kiedy minęła ją ta dziewczynka w bieli. Ale mogła się tylko pochwalić i pocałować mamę w czoło. Poczuła zapach nikotyny i perfum Isabey. Zapach, który tak bardzo przypominał jej Peggy i czasy, kiedy były razem wszystkie trzy i poczuła jeszcze większą pewność, że to prawda. Że Peggy wciąż im towarzyszy w jakiś niewytłumaczalny sposób i w jakimś niewyobrażalnym celu.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Barszcz Sosnowskiego. Jest to roślina, która jest zarówno intrygująca, jak i niebezpieczna. Została wprowadzona do Europy z Kaukazu jako roślina paszowa i na cele ozdobne, ale okazała się nieoczekiwanie szkodliwa dla człowieka i ekosystemów, w których się rozprzestrzeniła. Charakteryzujący się imponującą wielkością, bo dorasta do 5 metrów, barszcz Sosnowskiego posiada

Posiada duże, szeroko rozpostarte liście i kwiatostan w formie baldachogrona, który na pierwszy rzut oka może wydawać się miły dla oka. To, co czyni tą roślinę niebezpieczną, to furokumaryny zawarte w jej soku. Substancje te na skutek kontaktu z ludzką skórą i pod wpływem promieni UV powodują fotodermazę, czyli poważne oparzenia skóry. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do trwałych uszkodzeń skóry i blizn. Mimo że nie jest to roślina jadowita w tradycyjnym rozumieniu, barszcz sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Osoby, które mogą wejść w kontakt z tą rośliną, powinny nosić odpowiednią odzież ochronną, a jej zwalczanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Ciekawostką jest, że pomimo jej negatywnego wpływu na ludzi i środowisko, barszcz sosnowskiego jest rośliną miododajną, co oznacza, że przyciąga pszczoły, które korzystają z jej nektaru. To jednak nie rekompensuje problemów, jakie ta roślina powoduje. Barszcz sosnowskiego to roślina, która nauczyła nas, jak ważne jest odpowiednie zrozumienie i zarządzanie gatunkami obcymi. Jego obecność w Europie jest przypomnieniem o konieczności ostrożności przy wprowadzaniu nowych gatunków do nieznanych ekosystemów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najbardziej niedostępny kościół na świecie, Etiopia. W tym kraju znajduje się pewien kościół uważany za najbardziej niedostępny na świecie, Abuna Yamata, położony na szczycie góry. Aby dostać się na Abuna Yamata, trzeba poświęcić około 2 godziny na wspinaczkę w jedną stronę. Na szczyt prowadzi tylko jedna trasa i to z powodu właśnie tej trasy kościół otrzymał miano najniebezpieczniejszego. Pierwszy odcinek stromego szlaku to zwykłe schody, które zatwardziałych na pewno nie odstraszają, ale dają poczucie, że będzie łatwo. Jednak zbliżając się do ściany, szybko dochodzimy do wniosku, że byliśmy w błędzie. Schody zamieniają się w pionowe skały wymagające podnoszenia wysoko nóg, by włożyć buty w wytarte w piaskowcu przez 16 wieków wnęki. Później jest jeszcze trudniej, dociera się w końcu do piaskowcowej, ściętej, pochyłej i gładkiej ściany. Wzdłuż niej jest wąska półka o szerokości około 50 cm, a po drugiej stronie urwisko jakieś 300 metrów w dół. Nie ma zabezpieczenia i nie ma łańcuchów. Wszystko brzmi relatywnie prosto, gdyby jednak nie fakt, że tutaj zaczyna się już świątynia, a do świątyni nie wchodzi się w butach. Odtąd kolejne metry wspinaczki w pionie i ekstremalne odcinki w poziomie, wszyscy zobligowani są pokonywać boso.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Aby zrozumieć, dlaczego nie możemy po prostu wziąć bardzo dobrego aparatu fotograficznego i sfotografować atomu, musimy pamiętać, jak ogólnie działa wzrok i aparaty fotograficzne. Widzimy obiekty tylko dlatego, że fale świetlne odbijają się od nich. Jednak tutaj napotykamy fundamentalny problem skali. Fale świetlne są zbyt grube dla tak małego obiektu. Wyobraź sobie, że próbujesz wyczuć małą kulkę na podłodze, mając na rękach ogromne rękawice bokserskie. Zrozumiesz, że coś tam jest, ale nigdy nie wyczujesz jej dokładnego kształtu ani krawędzi. To samo dzieje się ze światłem. Długość fali światła widzialnego, takiego jakie postrzegają nasze oczy lub aparaty fotograficzne, wynosi od 400 do 700 nanometrów. Jednocześnie rozmiar typowego atomu wynosi tylko około 0,1 nanometra. Oznacza to, że fala świetlna jest tysiące razy większa niż sam atom. Po prostu przelatuje obok niego lub zakrzywia się wokół niego, nawet tego nie zauważając. W fizyce nazywa się to granicą dyfrakcyjną. Nie możemy zobaczyć obiektu, który jest znacznie mniejszy niż długość fali, za pomocą której próbujemy go oglądać. Jest to logiczne. Nawet jeśli zbudujemy idealną soczewkę i powiększymy obraz miliony razy, zobaczymy tylko rozmyty punkt. Nie jest to problem związany z jakością soczewki, ale ograniczenie wynikające z samej natury światła. Konwencjonalny aparat fotograficzny rejestruje fotony odbite od powierzchni, ale atom jest tak mały, że pojedynczy foton światła widzialnego, zderzający się z nim, może po prostu wybić elektrony z ich pozycji lub zmienić stan atomu. Innymi słowy, sama próba oświetlenia atomu w celu wykonania zdjęcia zmienia go tak bardzo, że nie fotografujemy już tego, co było tam na początku. Dlatego naukowcy są zmuszeni używać wiązek elektronów lub promieni rentgenowskich, których długość fali jest porównywalna z rozmiarem atomu zamiast światła. Jednak takie urządzenia nie są już aparatami fotograficznymi w zwykłym sensie, ale złożonymi detektorami, które zbierają dane i matematycznie rekonstruują obraz. Tak więc każda fotografia atomu w czasopiśmie nie jest bezpośrednim obrazem, ale wynikiem złożonej interpretacji technicznej, ponieważ w widmie widzialnym atom pozostaje całkowicie niewidzialnym duchem. Jeśli nie możemy użyć światła, aby zobaczyć atom, naukowcy musieli wymyślić inny sposób. Zamiast oczu postanowili użyć palców. Najwyraźniejsze obrazy atomów uzyskuje się obecnie za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego lub jego odpowiednika, mikroskopu sił atomowych. Zasada ich działania można najłatwiej porównać do sposobu, w jaki osoba niewidoma czyta książkę napisaną alfabetem Braille'a. Nie widzą oni liter oczami, ale przesuwają palcami po wypukłych kropkach i łączą je w słowa w swoich umysłach. Mikroskopy działają dokładnie tak samo, ale za pomocą palca o grubości jednego atomu. Naukowcy używają niezwykle ostrej igły, której końcówka zakończona jest dosłownie pojedynczym atomem, wykorzystując efekt tunelowania. Igła ta jest doprowadzana do powierzchni materiału w nieznacznej odległości. Między igłą a atomami zaczyna płynąć słaby prąd elektryczny. Gdy tylko igła przechodzi nad atomem pagórkowatym, prąd nasila się, a gdy trafia w zagłębienie między atomami, słabnie. Specjalny program rejestruje te zmiany prądu i przekształca je w mapę topograficzną. To, co widzimy na ekranie, nie jest zdjęciem powierzchni, ale wykresem zmian prądu. Najnowsze badania z ostatnich lat posunęły się jeszcze dalej. Obecnie naukowcy używają pojedynczej cząsteczki, takiej jak tlenek węgla, na końcu igły. Pozwala im to badać atom z taką precyzją, że na obrazach widoczne są nawet wiązania chemiczne między atomami. Są to te same patyczki, które rysowaliśmy w szkole. Ważne jest, aby zrozumieć, że patrząc na taki obraz, nie widzimy zewnętrznego wyglądu atomu, ale wynik jego interakcji z igłą. Gdybyśmy użyli igły wykonanej z innego materiału lub zmienili napięcie, obraz mógłby wyglądać inaczej. Nie jest to obiektywny portret, ale złożona matematyczna rekonstrukcja tego, jak atom opierał się lub przyciągał urządzenie pomiarowe. Kiedy widzimy jasno-złote lub neonowo-niebieskie atomy na okładce magazynu, podświadomie wierzymy, że tak właśnie wyglądają. Prawda jest jednak taka, że w mikrokosmosie pojęcie koloru po prostu nie istnieje, a atomy są całkowicie bezbarwne, a wszelkie kolory na ich obrazach są dodawane w programie Photoshop w imię nauki. Kolor, który widzimy naszymi oczami, jest wynikiem odbicia przez obiekt określonej długości fali światła widzialnego. Jak już ustaliliśmy, atomy są znacznie mniejsze niż te fale. Nie mogą odbijać światła w taki sam sposób, jak robi to jabłko lub samochód. Dlatego na najbardziej podstawowym poziomie fizycznym atom nie ma i nie może mieć koloru. Surowe dane, które naukowcy uzyskują za pomocą mikroskopów elektronowych lub tunelowych, to po prostu tablice liczb lub czarno-białe mapy intensywności sygnału. Dlaczego więc je kolorują? Istnieją trzy główne powody. Kontrast i klarowność. Ludzkie oko znacznie lepiej rozróżnia odcienie kolorów niż setki odcieni szarości. Aby naukowiec mógł dostrzec najmniejsze szczegóły lub wady struktury, program otrzymuje polecenie. Koloruj obszary o wysokim napięciu na czerwono, a obszary o niskim napięciu na niebiesko. Rozdzielenie elementów. W złożonych obrazach, w których występują różne rodzaje atomów, takie jak węgiel i złoto, są one sztucznie pokolorowane na różne kolory. Pomaga to wizualnie oddzielić jeden pierwiastek chemiczny od drugiego, aby nie pogubić się w chaosie szarych plam. Oczywiście piękny obraz przyciąga uwagę. Aby dotacje się wyróżniały, a artykuły były czytane, wizualizatorzy naukowi wybierają palety, które wyglądają imponująco i futurystycznie. W nowoczesnych badaniach nad wizualizacją danych naukowcy spierają się nawet o to, które kolory są bardziej uczciwe w użyciu, aby nie wprowadzać ludzi w błąd. Jednak bez względu na to, jak pięknie atom wygląda na ekranie, ważne jest, aby zrozumieć i pamiętać, że jest to tylko mapa danych pokolorowana dla naszej wygody, a nie prawdziwy portret. Jeśli spojrzysz na dowolny popularny obraz atomu, zobaczysz wyraźne kule. Wydaje się, że atom ma stałą granicę. Tutaj się zaczyna, a tutaj się kończy. Jednak współczesna fizyka, a zwłaszcza ostatnie eksperymenty dotyczące wizualizacji orbitali elektronowych, mówią nam, nie ma wyraźnych granic. Atom nie jest bilą bilardową, bardziej przypomina bardzo gęstą i dynamiczną mgłę. Chodzi o kwantową naturę elektronów. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności, elektron nie może znajdować się w określonym punkcie. Rozprzestrzenia się wokół jądra, tworząc coś, co naukowcy nazywają chmurą elektronową. Wyobraź sobie szybko obracające się śmigło samolotu. Kiedy jest nieruchome, można dostrzec poszczególne łopatki, ale kiedy obraca się z pełną prędkością, widzisz tylko półprzezroczysty, szary okrąg. Nie można dokładnie określić, gdzie w danym momencie znajduje się łopatka, ale wiadomo na pewno, że jest gdzieś w obrębie tego okręgu. Najnowsze badania, w których naukowcom udało się dosłownie sfotografować kształt chmur elektronowych, potwierdzają, że im dalej od centrum, tym chmura staje się rzadsza. Atom nie ma punktu, w którym nagle się kończy. To, co na zdjęciach mikroskopowych wygląda jak krawędź kuli, jest tylko sztucznie wybraną granicą. Naukowcy po prostu zgadzają się. Uznajmy krawędź atomu za obszar, w którym istnieje prawdopodobieństwo napotkania elektronu. To całkowicie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. Kiedy dotykamy palcem stołu, nie dotykamy solidnych kul atomów. W rzeczywistości jest to jedna chmura energii odpychająca drugą. Wszystkie zdjęcia, które pokazują nam atomy jako wyraźne groszki, upraszczają rzeczywistość dla naszej wygody. W rzeczywistości mikrokosmos jest niekończącym się splotem zamazanych, pulsujących mgławic, które nie mają początku ani końca w sensie, jaki znamy. W 2018 roku zdjęcie Davida Nadlingera, zatytułowane Pojedynczy atom w pułapce jonowej, wywołało sensację i wygrało prestiżowy konkurs naukowy. Zdjęcie przedstawia maleńką świecącą kropkę między dwiema metalowymi igłami. Wiele osób pomyślało, no cóż, oto jest atom, jak maleńka cząsteczka materii. Jednak w rzeczywistości to, co widzimy na tym zdjęciu, nie jest ciałem atomu, ale jego energetycznym echem. Aby zrozumieć, co się dzieje, wyobraź sobie, że późną nocą w ciemnym lesie ktoś zapalił bardzo mocną latarkę kilometr od ciebie. Widzielibyście jasny błysk światła, ale nie widzielibyście osoby, plastikowego korpusu latarki ani żarówki w środku. Widzielibyście tylko światło emitowane przez ten obiekt. To samo stało się z atomem strontu. Naukowcy skierowali na niego potężne lasery. Atom pochłonął tę energię i zaczął ją ponownie emitować. Aparat uchwycił to wtórne światło, a nie fizyczne granice samego atomu. Jest tu jeszcze jeden ważny szczegół. Skala. Na zdjęciu świecąca kropka wydaje się malutka, ale w porównaniu z rzeczywistą wielkością atomu jest potwornie ogromna. Ponieważ atom nieustannie wibruje i emituje światło we wszystkich kierunkach, na zdjęciu wydaje się setki i tysiące razy większy niż w rzeczywistości. Efekt ten jest podobny do tego, jak wyglądają odległe gwiazdy na nocnym niebie. Widzimy je jako jasne dyski, chociaż w rzeczywistości są to ogromne kule, które znajdują się tak daleko, że powinny być niewidocznymi kropkami. Tak więc to słynne zdjęcie jest niesamowitym osiągnięciem technicznym. Nie jest to jednak portret atomu. Jest to zapis faktu, że w tym punkcie przestrzeni znajduje się coś, co jest w stanie odbijać światło. Widzimy jego sygnaturę, jego światło nawigacyjne, ale sam atom pozostaje ukryty w tej jasnej poświacie, ukrywając swoją prawdziwą formę kwantową przed obiektywem. Wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, chmury elektronów, badanie za pomocą igły, blask strontu, były zatrzymanymi klatkami lub bardzo długimi ekspozycjami. Ale atom nie jest zamrożoną rzeźbą, jest światem szalonych prędkości. Elektrony poruszają się tak szybko, że dla nich nasza chwila trwa wieczność. Aby naprawdę zobaczyć, co dzieje się wewnątrz atomu, naukowcy musieli wynaleźć najszybszy błysk w historii ludzkości. Laser atosekundowy. Aby dać wyobrażenie o skali, atosekunda to jedna kwintylionowa część sekundy, jednostka z 18 zerami po przecinku. Jest to tak krótki okres czasu, że w jednej sekundzie mieści się tyle atosekund, ile sekund minęło od narodzin naszego Wszechświata 14 miliardów lat temu. Niesamowite liczby. Konwencjonalne lasery były zbyt wolne. Próba uchwycenia elektronu za ich pomocą przypomina próbę sfotografowania lecącej kuli z czasem naświetlania wynoszącym kilka minut. Obraz pokazałby jedynie rozmazany ślad. Dzięki pracy Piera Agostiniego, Ferenca Krausza i Anne Lewillier, laureatów Nagrody Nobla z 2023 roku, możemy teraz generować impulsy świetlne o tak wysokiej częstotliwości, że są one w stanie zamrozić ruch elektronu. Dzięki temu można zobaczyć nie tylko rozmazaną chmurę, ale dokładnie to, jak elektron przeskakuje z jednego poziomu na drugi lub jak opuszcza atom pod wpływem światła. Odkrycie to zadało kolejny cios znanym obrazom atomów. Teraz wiemy na pewno, że każdy statyczny obraz atomu jest wielkim kłamstwem. W rzeczywistości wewnątrz atomu nieustannie odbywa się szalony taniec energii. To, co na starych fotografiach wyglądało, ustannie odbywa się szalony taniec energii. To, co na starych fotografiach wyglądało jak stabilna kula, jest w rzeczywistości wynikiem niezwykle szybkich procesów. Dopiero teraz zaczynamy przechodzić od fotografii atomów do filmów o nich. Filmy te pokażą, że rzeczywistość jest znacznie bardziej dynamiczna i chaotyczna, niż nam wmawiano. Głównym oszustwem każdej fotografii lub diagramu atomu jest to, że pokazują one atom jako rodzaj wypełnionego obiektu, a mianowicie kulę, punkt lub chmurę. W rzeczywistości atom jest w prawie 99,9% pustą przestrzenią. Aby zrozumieć skalę tej nicości, naukowcy często używają następującego porównania. Jeśli powiększymy jądro atomu do rozmiarów piłki tenisowej, granice samego atomu, gdzie znajdą się elektrony, będą oddalone od niego o kilka kilometrów. Wszystko pomiędzy tą kulą a granicami stadionu to po prostu pusta przestrzeń. Jeśli wszystko wokół nas, stoły, ściany, nasze własne ciała składa się z takich pustych atomów, to dlaczego nie przechodzimy przez podłogę i nie możemy przełożyć ręki przez ścianę? Odpowiedź nie leży w obecności materii stałej, ale w odpychaniu elektrycznym. Elektrony w Twoich rękach i elektrony w ścianie są ładnie ujemne. Kiedy próbujesz dotknąć ściany, ich pola elektryczne zaczynają się odpychać z niej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Marusia Aganiok i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Police. Na przełomie października i listopada 1978 roku zespół odbył serię koncertów w Stanach Zjednoczonych, grając m.in. w klubie CBGB w Nowym Jorku. The Police wrócili do Ameryki w 1979 roku na trasę koncertową trwającą od marca do maja, promującą debiutancki album, który na tamtejszym rynku ukazał się w lutym. 13 lutego 1979 roku zespół pojawił się w studiu, by nagrać materiał na drugą płytę. Pracę ukończono 3 sierpnia, a pierwszym singlem został wydany 7 sierpnia A Message in a Bottle. Sam album Regatta de Blanc ukazał się 5 października i podobnie jak singiel go promujący dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. W grudniu ukazał się kolejny singiel Walking on the Moon, który, pomimo pierwszego miejsca na brytyjskiej liście, nie został w ogóle odnotowany na liście amerykańskiej. W tym czasie zespół intensywnie koncertował. Brytyjskie tournée trwało od 10 do 23 września, po czym od końca września do grudnia trwała trasa koncertowa po USA i Kanadzie. Pod koniec grudnia grupa wystąpiła także we Francji, Niemczech oraz ponownie w Wielkiej Brytanii. 20 stycznia 1980 roku w Nowym Jorku zespół rozpoczął swoją pierwszą ogólnoświatową trasę koncertową. W lutym zespół wystąpił w Japonii, Australii i Nowej Zelandii. W marcu i kwietniu grupa odwiedziła Indie, Egipt, Grecję, Włochy, Niemcy, Francję, Belgię i Holandię. Trasa zakończyła się 28 kwietnia w Newcastle. W maju w Wielkiej Brytanii wytwórnia A&M wydała komplet 5 dotychczasowych singli wydanych przez wytwórnię oraz utwór The Bed's Too Big Without You pod nazwą Six Pack. Kolekcja dotarła do 17 miejsca listy singli. 7 lipca zespół, naciskany przez wytwórnię, wszedł do studia Wisselurd w Hilversum w Holandii, aby nagrać swój trzeci album. Podczas sesji grupa wystąpiła na koncercie charytatywnym Regatta de Bol, zorganizowanym 26 lipca w Milton Keynes. Następnie w sierpniu zespół wystąpił na serii koncertów w Europie. Album Zenyatta Mondatta wydany został 3 października i podobnie jak album Regatta de Blanc uplasował się na szczycie brytyjskiej listy. Singlami promującymi album zostały utwory Don't Stand So Close To Me oraz The Do Do Do, The Da Da Da, oba wydane w październiku 1980 roku. W grudniu zespół odbył turniej po Ameryce Północnej, odwiedzając USA, Kanadę i Meksyk. Ze względu na problemy Stinga z gardłem zespół odwołał koncerty w Ameryce Południowej, dając jedynie 3 koncerty w Argentynie. W tym czasie album Zenyatta Mondatta osiągnął status złotej płyty, a następnie, w lutym 1981 roku, platynowej. Na początku 1981 roku zespół koncertował w Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Następnie członkowie grupy udali się na odpoczynek, by 15 czerwca rozpocząć nagrywanie 4. płyty. Prace nad albumem trwały do września w studiu R na Karaibach. W połowie roku ukazały się 2 single promujące nadchodzący album. Utwór Invisible Sun ukazał się w Anglii, natomiast Every Little Thing She Does Is Magic w pozostałej części świata. Podobnie jak przy wcześniejszych utworach grupy, BBC odmówiło pokazywania teledysku w telewizji, tym razem ze względu na zbytnie upolitycznienie. Album Ghost in the Machine, wyprodukowany przy współpracy z Hugh Padghamem, wydany został 2 października 1981 roku i szybko dotarł na pierwsze miejsce list przebojów, aby w grudniu stać się platynową płytą w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie grupie zaproponowano skomponowanie utworów do filmu Syrop z siarki i piołunu Brimstone and Trickle na podstawie sztuki Dennisa Pottera, w którym jedną z głównych ról, obok Denholma Elliota i Joanne Plowrichta, miał zagrać Sting, który rozpoczynał wtedy przygodę z aktorstwem. Wcześniej zagrał w filmie Quadrophenia, ekranizacji rock opery DWHO pod tym samym tytułem oraz filmach Radio On i Artemis 81. Dziś posłuchamy płyty z roku 1979 Regatta de Blanc. Oto lista utworów. Message in a Bottle. Regatta de Blanc. It's Alright for You. Bring on the Night. Detlish. Walking on the Moon. On Any Other Day. The Bed's Too Big Without You. Contact. Does Everyone Stare? I na koniec No Time This Time. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Marusia Aganiok.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Deepfake. Deepfake już teraz może być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli są wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych informacji w ukierunkowany sposób. Nawet dzisiaj odpowiednie oprogramowanie jest w stanie tworzyć nagrania wideo, obrazu i dźwięku, które wyglądają łudząco realistycznie. Ponieważ zarówno sztuczna inteligencja, jak i moc obliczeniowa będą się w przyszłości poprawiać, wykrywanie deepfake będzie skomplikowane. Szybkość, z jaką zmanipulowane nagrania są udostępniane za pośrednictwem social mediów, dodatkowo pogłębia ten problem. Ksenoboty. Zbudowane z komórek żab, ksenoboty są pierwszymi organizmami wielokomórkowymi zdolnymi do samoreplikacji poprzez łączenie luźnych komórek. W odpowiednich warunkach laboratoryjnych mikroskopijne komórki tworzą struktury, które samoorganizują się, poruszają w grupach i postrzegają swoje otoczenie. Z faktu, że organizmy mogą rozmnażać się w sposób, który nie wymaga wzrostu we własnym ciele, eksperci wyciągają wniosek, że istnieje co najmniej jeden nieznany wcześniej sposób, w jaki życie może się rozmnażać. Z pomocą ksenobotów eksperci chcą w przyszłości zrozumieć, w jaki sposób pierwsze organizmy mogły rozmnażać się na Ziemi. Jazda autonomiczna. To, co początkowo brzmi jak logiczna przyszłość branży transportowej, w rzeczywistości powoduje wiele prawnych i etycznych znaków zapytania. Autonomiczna jazda. Jak wskazuje już oficjalna nazwa, oznacza to w dużej mierze niezależny ruch pojazdów, takich jak pociągi czy samochody, bez konieczności siadania kierowcy za kierownicą. Jednym z podstawowych już pytań jest to, jak pojazd autonomiczny powinien zachowywać się w razie wypadku. Autonomiczne samochody jeżdżą po ulicach Arizony już od kilku lat. Wprowadzone przez firmę technologiczną Waymo pojazdy były do tej pory używane tylko na słabo zaludnionych przedmieściach Phoenix.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie z archiwum 4AD. Tak nazywa się nasza dzisiejsza audycja, a ja nazywam się Władysław Bałtycki. Mam zamiar dzisiaj przedstawić płytę z roku 1991, płytę mojego ulubionego zespołu The Wolfgang Press, a płyta nazywa się Queer. Płyta nagrana z pomocą byłego basisty Throwing Muses Leslie Langstona. To skok zespołu Wolfgang Press w świat muzyki tanecznej. Cover utworu Randy'ego Newmana, Mama Told Me Not To Come, podkreśla klimat albumu, a dramatyczny wokal Michaela Allena i jego tajemnicze obsesje zderzają się tu z ekstatyczną fizycznością i bezpośrednością parkietu. Chłodny i odległy efekt to obcy funk, zbiór osobliwych rytmów, faktur i złowieszczych groove'ów. Powracając do coveru Randy'ego Newmana, Mama Told Me Not To Come, utwór ten podtrzymuje zamiłowanie zespołu do przerabiania cudzych utworów na swój własny sposób. A na przykład Louis XIV podejmuje niezwykle tajemniczy temat, w tym przypadku słynnego francuskiego Króla Słońca, i wplata go w płynny rytm z kilkoma żwawymi samplami pod tekstem Allena, który emanuje strumieniem świadomości. Basista Leslie Langstone, jak wcześniej wspomniany, z Throwing Muses, gra na niemal każdym utworze. Ponieważ trzej członkowie zespołu wykonują kilka różnych partii instrumentalnych w każdym utworze, brzmienie jest zauważalnie pełniejsze niż zwykle. Chociaż The Wolfgang Press zdaje się rozciągać swój styl, rozproszone utwory nie trzymają się tak dobrze jak na poprzednich wydawnictwach. Pierwsze egzemplarze brytyjskiego wydania winylowego, zawierającego nieco inny zestaw utworów niż amerykańskie CD, zawierały bonusowe 12-calowe remiksy. No ale przejdźmy do naszej płyty i należy teraz przedstawić tych 13 utworów, które nam będą towarzyszyły za chwilę. A Girl Like You, Birmingham, Mama Told Me Not To Come, Heaven's Gate, Riders on the Heart, Question of Time, Louis XIV, Fakes and Liars, Honey Tree, The Beardie Song, Dreams and Light, Sucker i Mother Valentine. Znakomita to płyta, może odstaje deczko od wcześniejszych, ale ja ją bardzo lubię. Grupa The Wolfgang Press, Queer, rok 1991.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Właściciel tego domu przez dekadę odmawiał sprzedaży swojej nieruchomości rządowi i odmówił przyjęcia odszkodowania za jego wyburzenie. Sytuacja miała miejsce jak w wielu takich przypadkach w Chinach. Parterowy dom zawiera 40-metrowe mieszkanie i znajduje się w wykopie pośrodku czteropasmowego połączenia komunikacyjnego. Właścicielka, znana pod nazwiskiem Liang, powiedziała, że nie zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ rząd nie zaoferował jej nieruchomości zastępczej w idealnej lokalizacji. Pani Liang jest jedyną osobą z łącznie 47 gospodarstw domowych i 7 firm, które nadal tam mieszkają. Władze twierdziły, że zaoferowały mieszkańcom wiele różnych miejsc zamieszkania, a także system rekompensat pieniężnych, ale ona odrzuciła je wszystkie. Kobieta stała się kimś w rodzaju celebryty, a ludzie gromadzą się koło jej domu, aby robić sobie zdjęcia. Inżynierowie powiedzieli, że posiadłość Liang jest całkiem bezpieczna w przejściu podziemnym, jednak przedstawiciele rządu wciąż z nią rozmawiają i próbują namówić ją do przeprowadzki.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się redaktor Wenus, a to jest Odlot na Wenus. W dzisiejszym odcinku przesłuchamy naprawdę wyjątkowego albumu wenezuelskiej artystki Alejandry Garcia Rodriguez, która tworzy i produkuje muzykę w Barcelonie, w Hiszpanii. Album, w który dzisiaj się wsłuchamy, jest z roku 2017 i może nie był to debiut artystki, ale album o tej samej nazwie, którą nosi artystka, czyli Arka, był jej trzecim studyjnym projektem, ale pierwszym z wyraźnym wokalem zawartym w jej muzyce. Na wstępie powiem Wam, że inspiracją do tego, żeby wokal pierwszy raz pojawił się tak wyraźnie w twórczości artystki, był nikt inny jak jej przyjaciółka i współpracowniczka, czyli wokalistka Björk. A sprawa wyglądała totalnie randomowo, ponieważ obydwie artystki jechały gdzieś samochodem i Alejandra Garcia zaczęła śpiewać podczas tej podróży do radia i Björk zapytała ją zwyczajnie, dlaczego właściwie nie wykorzystuje wokalu w swojej muzyce. I to właśnie dzięki wsparciu swojej przyjaciółki Björk, która towarzyszyła jej w całym procesie tworzenia, powstał ten wyjątkowy album. Ta świetna płyta, która została uznana bardzo dobrze przez krytyków, poza całą swoją oprawą muzyczną, kryje w sobie wiele ciekawostek i anegdotek dotyczących wydawnictwa, a także tworzenia. Ale te ciekawostki pozostawimy sobie na kolejny odcinek Odlotu na Wenus, w którym o nich opowiem. Tymczasem zostawiam Was z tym trzecim studyjnym i bardzo klimatycznym albumem, bo myślę, że jest to taki klimat, którego nie powinno się przerywać anegdotkami. Także enjoy, przesłuchamy teraz albumu Arka.

Dzięki, że dotrwaliście ze mną do końca. Za 2 tygodnie, tak jak obiecałam, w kolejnym odcinku Odlotu na Wenus usłyszycie historię tworzenia i wydawnictwa albumu Arka z roku 2017. A teraz życzę Wam dobrego wieczoru.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najstarszy znany pochówek. W 2021 świat obiegła wiadomość o odnalezieniu najstarszego miejsca pochówku w Afryce. Grób 3-letniego dziecka w kenijskiej jaskini pochodzi sprzed około 78 tysięcy lat. Jak podaje Polsat News, głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Antropolożka Maria Martinon Torres, cytowana w artykule, zauważa, że dziecko zostało pochowane blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy. Nie jest pewne, od kiedy nasz gatunek zaczął grzebać zmarłych. W Izraelu odnaleziono jednak grób naszego kuzyna, neandertalczyka, datowany na 120 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta niezłomna kobieta odmówiła wyprowadzki z domu w Rui w prowincji Zhejiang w Chinach, aby zrobić miejsce na budowę nowego kompleksu biznesowego, ponieważ była niezadowolona z wysokości odszkodowania, które jej zaoferowano. Deweloperzy w 2013 roku przystąpili do rozbiórki, ale musieli przestać, zanim zniszczyli jej mieszkanie, które zajmuje końcowy segment w dużym bloku. Nie wiadomo, co obecnie dzieje się z tą sprawą, jednak wiadomo, że przez pierwszy rok kobieta była odcięta od prądu i wody. Musiała pokonywać codziennie drogę zajmującą 30 minut do swojej przyjaciółki, aby uzupełnić zapasy wody i móc w miarę normalnie żyć.

0: Grzybnia pierwsza. Leczenie zimną wodą.
1: W głębi puszczy, tuż pod stopami odwiedzających ją ludzi oraz jej mieszkańców, pulsuje życiem niemal niezauważalne królestwo. Pomiędzy światem roślin, zwierząt, bakterii żyją niezliczone gatunki grzybów. Niektóre z nich otaczają nas też w powietrzu, wypełniając wraz z każdym wdechem ludzkie płuca, inne zasiedlają skórę, włosy i najróżniejsze zakamarki ciała, a jeszcze innym wychodzimy na spotkanie, zabierając ich jadalne owocniki z lasu. To tu, pośród drzew, najprzyjemniej jest szukać śladów fascynującego fungoświata. Miliony ludzi przez długie tysiące lat wielbiło i spożywało najróżniejsze gatunki tych wspaniałych organizmów. To dzięki grzybom wszystkie historie świata układają się w jedną pieśń. Niektóre gatunki upamiętniane były od prehistorii w sztuce naskalnej, w starożytnych rękopisach, obrazach i legendach. Żywiły ciało i umysł naszych przodków na całej ziemi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zarząd Transportu Miejskiego w Nowym Jorku postanowił pousuwać ławki ze stacji metra, tylko aby nie spali na nich bezdomni. Co sam przyznał z dumą na Twitterze. O nie, teraz będę musiał iść do domu i przespać się w swoim łóżku, pomyślał typowy nowojorski bezdomny. Jak ironicznie skwitował pewien internauta, być może naraziliśmy was na niedogodności i uczyniliśmy stacje jeszcze bardziej niedostępne dla kobiet w ciąży, osób starszych i niepełnosprawnych, ale za to dodatkowo utrudniliśmy życie osobom, które nie mają domu.

wtorkowy, punk rockowy wieczorek. Z wami Sergiej. Zapraszam, brzęk żelaznej kurtyny.

Kilka utworów od zespołu Spliss z Phantom Record, już znani goście z Lipska, no a dalej u nas nowa płyta zespołu Jar z nowym perkusistą Wincentem Posadzkim, naszym dobrym znajomym kolegą.

Płyta Hysteresis została nagrana w Hit Studio w Bangolecie we Francji. To muzyczny kolektyw, którego członkowie wywodzą się z DIY sceny. Zespół ogólnie identyfikuje się z jednej strony z ruchem no wave, a z drugiej strony post-punkiem. No a sami mówią o sobie, że grają strange wave, więc posłuchajmy jeszcze kilka utworów. Ja sam nie jestem wielbicielem takiego stylu, ale sama płyta jest bardzo, bardzo wartościowa i naprawdę jest spoko.

I Feel Weird, taki utwór. Płyta już dostępna jest na Bandcamp, więc zapraszam, pobierajcie, ściągajcie zespół JAR, płyta Hysteresis. A dalej już nasze polskie strony, Syf Records, zespół ze Szczecina, Bzdet.

Solowy projekt. Bzdet z płytą o tytule Mgła. Czuć, że Bzdet czerpie inspiracje z tradycji polskich zespołów nowofalowych. Ogólnie czuć tu wszystko od Sikiery po Wieże Fabryki. Bardzo mi się to podoba. Surowa energia punkowa i bardzo zimna melancholia.

To był solowy projekt Bzdet, Syf Records, nazwa płyty Mgła. No a teraz polecimy do Berlina, zespół Morgue Theur Toten. Zostańmy trochę w klimacie post-punka.

Płyta Not Available okazała się 18 października na Tamten Guerrilla. Dla mnie fascynujące w tym zespole jest to, że jako ich koncerty i w ogóle światopogląd, taki młodzieńczy anarchizm przeniesiony na taką zimną palitrę. Potrafią cisnąć bekę i grać dosyć mocno zimną muzykę.

płyta Not Available została naprawdę bardzo dobrze oceniona przez niemieckie radio Antikörper. Ta płyta wyszła tylko w 300 kopiach winylowych i kiedy ja już natknąłem się na tą płytę, wszystko już było wyprzedane, niestety. Ale zawsze można oczywiście kupić i wesprzeć zespół przez stronę Bandcamp, również przez ich label Tante Guerrilla. Zapraszam.

Ich höre.

To był zespół Morgenthaler Tod, Not Available Berlin. No i jako, że już tak eksperymentujemy i robimy taki postpunkowy miszmasz, to teraz włoski zespół Der Anna.

Nazwa albumu Breakthrough, płyta już wydana również na winilu. Można oczywiście pobrać w wersji cyfrowej za jedyne 5 euro na wytwórni Music From S.

był zespół Der Anna z płytą Breakthrough, no a dalej nowy projekt od kultowego zespołu The Gops, Maxfield z płytą Vroom Vroom.

ostatnio, nie wiem w sumie jak to powiedzieć, można coś obserwować, a jeżeli to na słuch, to obserwuję, czy słyszę, obserwuję słysząc. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że garażowe kapele bardzo często zaczęli łączyć swoje brzmienie z syntezatorami i to w sumie oni może nie cieszyć, bo naprawdę dobrze wszystkim wychodzi.

Projekt Maxfield, powiem także, pod patronatem zespołu The Gobs, płyta Vroom Vroom. No a dalej już polecimy w wschodnie strony, konkretnie Samara, Rosja, projekt Zork, który sam o sobie mówi, że to jest manifest alien punku, który pełen brutalnych wizji przyszłości, w której ludzkość zmaga się z problemami związanymi z kolonializmem kosmicznym. Jest to kontynuacja historii o troglodytach, w której centralnym motywem jest opresyjny system zarządzany przez megakorporacje, takie jak Zork Megacorp. No cóż, posłuchajmy.

No i oczywiście, jak zawsze, dopiero popatrzyłem na zegarek, a już prawie godzina minęło, więc ja szybciutko się żegnam, dosłuchamy Zorga. Z wami był Siergiej Brzęk, Żelazny Kurtyny, słyszymy się za tydzień, cześć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Jan Warenicia. Kumulacja.
2: Dobry wieczór, pani Jadwigo. Mógłbym na chwileczkę do męża?
3: Ja nie wiem, on wrócił dopiero ze służby i tak nie czuje się dziś najlepiej.
4: Kto tam? Jadzia!
3: Nasz sąsiad Marianku, pan o górę.
4: No to dlaczego trzymasz go w drzwiach? No proś, proś do środka.
2: Dobry wieczór, panie kapitanie.
3: To się teraz nazywa nadkomisarz.
4: Proszę, proszę. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Proszę, proszę, pan siada. Panie,
5: dziękuję panie nadkomisarzu.
4: Niech pan da spokój w domu, to ja jestem po prostu pan Marian. No, no proszę.
5: Ale, ale ja do pana, że tak powiem, służbowo.
4: No, a skoro służbowo, to zapraszam na komisariat. W poniedziałek od 8 do 22.
5: Nie, pan nie musi wysłuchać koniecznie teraz. Zaraz. Do poniedziałku to wątpię, czy będę jeszcze przy zdrowych zmysłach.
3: Boże, co się stało?
5: Popatrzcie na mnie państwo. Tak wygląda największy idiota w Polsce, skończony kretyn, czyli ja.
4: Spokojnie, panie Zenku. No, zapali pan?
5: A nie, dziękuję, nie palę. Od 5 lat rzuciłem, odkąd odeszła ode mnie żona.
3: Widzisz, pana rzuciła żona, a pan palenie. Słyszysz, Marian, ty też byś się mógł wreszcie opanować tym paleniem.
4: Jadzie, idź skarbie i wstaw wodę na herbatę.
3: Zawsze jak zaczyna się dziać coś ciekawego, ty masz...
4: Idź skarbie, idź.
5: Odciski?
4: No, niestety. Nachodzi się człowiek, nabiega, a potem do kuczy.
5: Mnie pan to mówi. Przecież ja przez 16 lat byłem inkasentem. O, a niech pan popatrzy, jakich dorobiłem się żylaków w tej elektrowni.
4: Dobrze. Co pana do mnie konkretnie sprowadza?
5: O, padłem ofiarą wyjątkowo perfidnego oszustwa, panie nadkomisarzu.
4: No zaraz, spokojnie i po kolei. Kto, kiedy, gdzie i na jaką sumę?
5: Moment. O, proszę. Proszę na to spojrzeć.
4: A co to jest?
5: Kopia weksla, który podpisałem we środę.
4: Dobrze, czy to jest na pewno pański podpis?
5: Niestety mój.
4: Jadzia, chodź tu prędko.
3: Zaraz się zagotuję.
4: No, zostaw tę herbatę, chodź. No chodź, zobacz lepiej, co my tu mamy. To jest weksel, który wystawił nasz sąsiad panu. Jak się nazywa ten facet?
5: Marynata, Józef Marynata.
4: A, Marynata, no właśnie.
3: Tak. Nie, no. To jest chyba jakiś żart. Przecież to stoi jak byk, że jest pan mu winien milion złotych.
4: Chwileczkę, czy pan podpisał ten weksel pod przymusem?
5: Nie.
4: No to ja już niczego nie rozumiem. Pożyczył pan od obywatela Marynaty milion złotych, tak?
5: Ależ skąd? Mówiłem panu, zostałem oszukany.
4: No dobrze, w takim razie musi pan, no, to natychmiast zgłosić policji.
5: No przecież przyszedłem do pana. Nie znam osobiście żadnego innego policjanta.
4: No panie ogórek kochany, no nie, niech się pan rozejrzy. Czy tu jest komisariat? No niecałą godzinę temu wróciłem z pracy, jestem zmęczony. Odezwały mi się pewne stare dolegliwości. Teraz to ja jestem prywatną osobą. Niech pan zrozumie. Mnie nie wolno wszczynać śledztw po godzinie.
5: A ja pamiętam z jakiejś powieści, że podobno czekista jest zawsze na służbie.
3: No, wie pan wybaczy, panie Zenku. Mąż całe życie stał na straży prawa i porządku. Był uczciwym funkcjonariuszem, niczego się nie dorobił oprócz paru medali, arytmii serca i korzonków. Trzymał się zawsze z dala od polityki. A pan mu tutaj od czekistów, no?
4: Uspokój się, Jadzia, uspokój się. Panie sąsiedzie, ja naprawdę nie rozumiem, w czym mógłbym panu pomóc. Podpisał pan dobrowolnie weksel i albo pan go spłaci, no...
5: Albo,
4: jak przystało na dżentelmena, strzeli pan sobie po prostu w łeb.
5: W łeb, tak? Pan mówi?
4: No, można i w serce, ale w głowę łatwiej trafić.
3: No, może żartował. No, Mariano, powiedz coś na litość boską.
4: Kto to jest ten Marynata? Kiedy i gdzie go pan poznał?
5: W sierpniu, a może już na początku września. Pamiętam, że tego dnia był okropny upał. Siedziałem samotnie w ogródku piwnym przy ulicy Jerzego Górzańskiego, dawniej Róży Luksemburg.
6: Przepraszam, mogę się do pana przysiąść?
7: Proszę.
6: Ale Gorące dzisiaj, co?
5: Co proszę?
6: Strasznie się upał, prawda?
5: A tak, tak, zapowiadali, że jutro może być nawet powyżej 30.
6: Co to się porobiło z tą pogodą? Pozwoli pan, że się przedstawię. Józef Maryna.
5: Bardzo mi przyjemnie. Zenon Ogórek.
6: Patrz pan, co za traf. Musimy to koniecznie uczcić. Kelner!
3: No i co było dalej, panie Zenku?
5: No, postawił mi kilka piw, a potem zaprosił na kolację do Europy. Próbowałem się jakoś wykręcić. No to, że los zetknął ze sobą przypadkiem marynatę z ogórkiem, do niczego jeszcze przecież nie zobowiązuje. A tak prawdę mówiąc, nie stać mnie po prostu na bywanie w takich drogich lokalach. Ale Józef Marynata natychmiast wyczuł moje obawy i uspokoił, że wszystkie koszty bierze na siebie.
4: To bardzo typowe. Bardzo typowe. Każdy oszust stara się najpierw sprawić na swojej ofierze wrażenie, że nie zależy mu na pieniądzach. No i co? Co przyjął pan to zaproszenie?
5: No niestety. W restauracji przegadaliśmy całą noc. Zapłacił bez mrugnięcia słony rachunek i nad ranem odwiózł mnie do domu taksówką.
4: A o czym panowie rozmawialiście?
5: No tak o wszystkim i o niczym, jak to w Europie. Opowiedziałem mu, jak rzuciła mnie żona, że całe życie straciło dla mnie właściwie wszelki sens. Wypiliśmy bruderszaf. Chyba nawet się trochę popłakała.
4: Aha, i będąc pod wpływem alkoholu podpisał pan ten nieszczęsny weksel.
5: Ale skąd? Mówiłem już panu. Weksel podpisałem dopiero 2 dni temu.
4: A, no rzeczywiście zgadza się. 10 grudnia, czyli w ten środę.
5: Tak.
3: Przyniosę ci, Marianku, ręcznik i majt do stóp.
4: Ale daj spokój, nie teraz.
5: Ale proszę się mną nie krępować.
3: Nie ma przecież sytuacji bez wyjścia.
4: A, nie byłbym tego taki pewny. Ja znam życie. Ten Marynata odda weksel komornikowi do egzekucji, a wtedy, no sam pan rozumie, to jest już krótka piłka. Ma pan jakiś majątek?
5: 3-pokojowe mieszkanie.
4: I wykupione.
5: Wykupione.
4: No, to niedobrze, niedobrze, panie sąsiedzie. A co jeszcze?
5: Auto. 8-letnie Clio. Córka zamieniała samochód i podarowała mi go w zeszłym roku.
3: No, a właśnie. A co się u niej dzieje? Ostatnio jej nie widuję.
5: Ja wyjechała za granicę do Francji. W Paryżu poznała pewnego pana, no starszy od niej trochę, ale to bardzo, bardzo wartościowy człowiek. Wyszła za mąż. W marcu urodziła córeczkę. Mam nawet przy sobie zdjęcie.
4: Tak?
5: A proszę...
3: Jezu, jaka śliczna panieneczka. No, no to moje gratulacje, panie Zenku. A ten tutaj pan taki z siwą brodą, to pewnie dziaduj ze strony męża, tak?
5: A nie, nie, to właśnie mój zięć.
4: Panie Zenku, interesuje mnie, co naprawdę stało się w tę środę. Ale dokładnie, godzina po godzinie.
5: Więc tak.
3: I znów spotkaliście się panowie na piwie.
5: Pani, wracałem wieczorem do domu ulicą Kościuszki. No i nagle usłyszałem za sobą ostry pisk opon. W czarnym Mercedesie uchyliła się przyciemniona szyba. I zobaczyłem Józefa Marynakę.
7: No, coś się gapisz, Zenu! Wsiadaj, przyjacielu, musimy koniecznie pogadać!
5: Po kwadransie zatrzymaliśmy się przed jego domem. Z zewnątrz taki, wiecie państwo, spory, niczym nie wyróżniający się szary, gomułkowski klocek. Ale kiedy weszliśmy do środka, po prostu oniemiałem. W ogromnym salonie stała fontanna. Wyglądała jakby odlana ze szczerego złota. Całość w stylu mauretańskim. Wszędzie marmury, łuki. Z każdego kąta wyzierał niewiarygodny przepych. Jednym słowem, pałac jak z bajki.
8: No, jak ci się u mnie podoba?
5: Myślałem, że takie rzeczy są tylko na filmach.
6: Siadaj, napijesz się czegoś? O, a co byś powiedział na 12-letnią whisky? Może być?
5: No, jasne.
4: Powiedz mi, Zenek, ale tak szczerze, czy ty jesteś praktykujący?
5: Moi rodzice byli bardzo pobożnymi ludźmi.
4: Moi rodzice. No dobra, zaraz wrócimy do tego tematu. Czy możesz mi przysiąść na ten święty obraz, że to, co za chwilę ode mnie usłyszysz, nie wyjdzie nigdy poza ściany tego domu?
5: Przysięgam ci, Józiu.
4: Okej, patrz. Patrz, piszę tu na kartce 6 liczb. 2, 10, 19, 34, 35 i 47. A teraz, bracie, uważaj.
9: Przypominam, że dzisiejsza suma na wygraną pierwszego stopnia w dużym lotku wynosi 6 milionów złotych. Przystępujemy do losowania. Zwalnia się blokada maszyny losującej. 19, 35, 2, 10, 34 i 47. Przypominam szczęśliwe liczby. 2, 10, 19,
5: 34. Józef. Przecież to są te same liczby. Wysłałeś kupon?
4: A po co?
5: No jak to po co? Do wygrania było 6 milionów.
4: Ale uspokój się, w najbliższą sobotę będzie 12. Dzisiaj nikt nie trafi szóstki. Ludzie rzucą się jak szaleni do kolektur i suma na wygraną pierwszego stopnia wyniesie okrągłe 12 milionów. No to chyba lepsze niż 6, nie?
10: No dał się pan nabrać jak dziecko.
4: Przecież on to wszystko nagrał sobie wcześniej na magnetowicę.
5: No ma pan rację.
4: Wtedy jednak o tym nie pomyślałem. Byłem kompletnie oszołomiony. Wydawało mi się, że na moich oczach dokonał się jakiś cud. No, to twoje zdrowie. A teraz opowiem ci o mojej wielkiej tajemnicy. Słuchaj i bądź łaskaw mnie przerywać. Równo 55 lat temu o świcie na progu klasztoru siostra Fortianka znalazła zamarznięte na kość zawiniątko. To byłem ja, przyjacielu.
5: Niemożliwe.
4: Tak, tak, Zeniu. Miałem pomarszczoną, siną od mrozu twarz. O Boże, krzyknęła siostra przełożona. A któż to podrzucił nam tę marynatę? No i tak już zostało. W metryce wpisano mi nazwisko marynata. Znalazłem je na świętego Józefa, 19 marca, no więc na chrzcie świętym otrzymałem oczywiście imię Józef. Obiektywnie rzecz biorąc, nie było mi tam wcale źle. Zakonnice przelały na mnie wszystkie niespełnione instynkty macierzyńskie. Same żyły w ewangelicznym ubóstwie, a ja opływałem niczym pączy w maśle. No to najlepszego. Od początku postanowione było, że wychowają mnie na księdza. Wcześniej zacząłem zgłębiać teologię, filozofię chrześcijaństwa i w pewnej nocy doznałem uśnienia. Skoro los skrzywdził mnie tak okrutnie na samym progu życia, należy mi się jakaś rekompensata, jakieś wielkie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poznałem już wtedy wartość pieniądza i całą swoją uwagę skierowałem na gry liczbowe. Przestudiowałem wszystko, co było możliwe na ten temat. Ogólną teorię liczb, teorię gier, statystykę i probabilistykę matematyczną. Parę razy wydawało mi się, że już zgłębiłem ten diabelski mechanizm. Ale wszystko na próżno. Szansa trafienia szóstki wynosi 1 do 13 983 816. Ogarnęła mnie czarna rozpacz i zwątpienie. Pojąłem, że nie tędy droga. Pogodziłem się z losem i zgodnie z wolą moich mateczek zacząłem przygotowywać się do studiów w seminarium. I wtedy nagle... Bęc, bracie! Doznałem kolejnej iluminacji. A ci wszyscy święci i prorocy, którzy bezbłędnie odgadywali przyszłość?
5: Postanowiłeś zostać świętym?
4: Proszę cię, nie bluźnij, Zeniu. Doszedłem do wniosku, że mózg ludzki musi zawierać jakiś uśpiony w procesie ewolucji element, który pozwala sięgnąć poprzez czwarty wymiar w tajemnicę przyszłości.
5: I ty to potrafisz.
4: Teraz już tak, przyjacielu.
5: Powiedz, jak to robisz?
4: To zajęło mi całe 30 lat postów, ascezy, medytacji i nieludzkich wyrzeczeń, bolesnego przenikania w głąb własnego mózgu. A ty chcesz, żebym ja ci powiedział, jak ja to robię? Jakby to był przepis? Na karpia w galarecie?
5: Przepraszam.
4: Dziś potrafię przewidzieć wyniki wszelkich gier, zakładów i wyścigów konnych. Nie ruszając się z tego krzesła, mogę powiedzieć ci, jakie numery padną w loterii, na przykład w Peru.
5: Nie.
4: Odległość nie gra roli.
5: Józek, to ty możesz być bogatszy nawet od pana prezesa Broszki. No. Co ja plotę od samego Billa Gatesa, pana prezesa i szejka Brunei razem wziętych?
11: No, mogę, mogę, tylko po co? Pragnij, a pragnienia twoje zostaną spełnione. Lecz dostosuj swe życzenia do długości żywota.
3: O Jezu, w życiu podobnych głupot nie słyszałam. Nie wiem jak wy, panowie, ale ja się muszę czegoś natychmiast napić.
11: No, o, no. Nie odmówi pan, panie Zenonie. No,
5: a cóż mi pozostało, drogi no, sąsiedzie?
11: Proszę bardzo. Dziękuję. W dalszym ciągu nie rozumiem jednak, jak doszło do podpisania weksla.
5: Zaraz dojdziemy do tego, panie komisarzu. Państwa zdrowie.
11: Tak, zdrowie. A teraz wyjawię ci, Zeniu, największą ze wszystkich moich tajemnic. Pieniądze, które zdobywam w grach liczbowych, przeznaczam wyłącznie na wspieranie mojego stowarzyszenia.
5: A co to za stowarzyszenie?
11: Międzynarodowe Stowarzyszenie Podrzutków z siedzibą w tym pokoju.
5: Ale dlaczego właśnie podrzutków?
11: Po pierwsze, wiesz, że ich los nie może mi być obojętny. Po drugie, mój wrodzony altruizm i potrzeba czynienia dobra musiały się skupić na kimś konkretnym. Ale cóż, nawet ja nie potrafię pomóc wszystkim potrzebującym. Choćbym grał i wygrywał we wszystkich grach i loteriach tego świata.
5: Ja rozumiem, ale dlaczego mi to wszystko opowiedziałeś?
11: Jeszcze się nie domyślasz.
5: Nie?
11: Bo ty też przystąpisz wkrótce do mojego stowarzyszenia.
5: Ja? Ależ Józiu, ja nie jestem podrzutkiem. Nazywam się Ogórek. Mój ojciec był Ogórek i mama też Ogórek z domu Gnacińska.
11: Moment, moment.
5: A co to jest?
12: To? Twoja teczka. Zawiera oryginały, kserokopie różnych starych dokumentów. O, to weźmy pierwszy lepszy z brzegu. No czytaj, Zeniu.
5: Meldunek, 22 października 1947 roku, Tomaszów lub... Lub co, Józiu?
12: Lub to skrót od lubelski, no czytaj dalej.
5: Patrolując o świcie skwer imienia towarzysza Stalina, ujawniłem na pomniku w wyciągniętych rękach posągu podejrzany pakunek. Podejrzewając, że mogła to być bomba lub budzik umieszczony tam w celu prowokacji politycznej, powiadomiłem natychmiast oficera dyżurnego. Na komisariacie okazało się, że pomieniony pakunek zawiera żywe niemowlę płci męskiej.
11: A musisz wiedzieć, Zeniu, że ten pomnik wzniesiono ku czci bohaterskiego lejtnanta Armii Czerwonej, niejakiego Saszy Ogórcowa, poległego przy wyzwalaniu miasteczka.
5: No zaraz, ale co ja, Zenon Ogórek, mam wspólnego z tym Ogórcowem?
12: Spokojnie, spokojnie. Spójrz no na to. Orzeczenie Sądu Rejonowego w Zamościu. Wydział Cywilny 3 maja 1948 dotyczy wniosku o zmianę nazwiska Feliksa Kusiaka i Elżbiety Kusiak z domu Gnacińskiej na Ogórek. O, a dalej następuje uzasadnienie i pozytywna decyzja składu sędziowskiego. Rozumiesz już, o co tu chodzi?
5: Nie bardzo.
12: Twoi przybrani rodzice zmienili nazwisko, żebyś nie miał w przyszłości najmniejszych podejrzeń. Zmienili je na twoje nazwisko, które dostałeś już wcześniej od Rady Narodowej. O, proszę. No to masz, tu jest wypis z księgi metrykalnej. O, Zenon Ogórek, urodzony w Tomaszowie Lubelskim dnia 22 października 47. O, i jeszcze pożółkły papierek tu, o, z domu dziecka.
11: Właściwie to ty się powinieneś nazywać, bracie,
5: Ogórcow. A więc twierdzisz, że moim ojcem nie był mój tata, tylko sowiecki oficer?
12: A, bez przesady. No nie spłodził cię przecież pomnik wdzięczności. Dla zatarcia wszelkich śladów państwo Kusiak, czyli jak wolisz, Ogórkowie, przenieśli się nawet do innego miasta. O, czyli tu, do Zamościa.
5: Józek, ty jesteś chyba szatanem. Wiesz dobrze, że niczego nie udało mi się osiągnąć w życiu. Pamięć o moich kochanych staruszkach jest wszystkim, co mam. I nawet to chcesz mi odebrać?
12: Wręcz przeciwnie. Wypijmy za spokój ich duszo i spójrzmy optymistycznie w przyszłość. Czeka nas wielka robota, bracie. Od dziś koniec już z bezczynnością i emerycką wegetacją. Słuchaj, ja jutro rano lecę do Włoch zagrać w ich Tottino Lottino. Jest tam co prawda tylko niecały milion dolarów do wzięcia, no ale mówi się trudno. Potrzeby stowarzyszenia ciągle rosną. Ty zajmiesz się tu, na miejscu, kumulacją w naszym lotku.
5: Ale dlaczego ja?
12: Zrozum, Zenuś. Ja już w tym roku odebrałem 2 szóstki. Mogą zacząć coś podejrzewać. Masz tu kupon, schowaj go dobrze i strzesz jak oka w głowie. W poniedziałek zgłosisz wygraną, przeleją ci pieniądze na konto, wrócę we środę i zaczniemy działać. Zobaczysz, jakie życie może być piękne. My, bracie, w naszym stowarzyszeniu mamy nawet własne biuro matrymonialne. Znajdę ci jakąś młodą kobitkę. Ty pojęcia nie masz, jak potrafią kochać podrzutki. No!
5: Ten argument przeważył szale. Zgodziłem się i padliśmy sobie z Józkiem po objęciach.
12: Chwileczkę, panie sąsiedzie. Nie powiedział mi pan jeszcze najważniejszego, czyli jak doszło do podpisania tego cholernego wejścia.
5: Wezwał dla mnie taksówkę. Wypiliśmy z strzemiennego, stałem już w drzwiach i wtedy Marynata podszedł do mnie i powiedział cicho.
12: Wiesz, Zenku, naprawdę cieszę się, że cię spotkałem, ale...
5: Ale co, Józuś?
12: Ja ci oczywiście wierzę, ale przez parę dni będziesz miał 3 miliony dolarów. Gdyby to były moje pieniądze, nie powiedziałbym ani słowa, ale sam rozumiesz, no taki już mamy regulamin w naszym stowarzyszeniu. No, podpisz tu mi ten weksel. To zwykła formalność. Tu. W środę i tak przecież go podrzemy.
5: I podpisałem na siebie wyrok śmierci.
3: Czyli, że teraz w majestacie prawa Marynata wydrze panu cały dorobek życia?
5: I tak wystarczy tego tylko na spłatę małej części długu.
3: Ojej! No, powiedz coś, Marian.
12: Nalej nam jeszcze, Jadzia, po jednej.
3: Nie, no przecież musi być jakaś sprawiedliwość w tym kraju. A co byś ty zrobił na miejscu pana Zenka?
12: Ja mam pistolet służbowy.
3: Och, no, to ty już nic lepszego nie potrafisz wymyślić.
12: No, jest tylko jedno wyjście, sąsiedzie. Dziś jest sobota, tak?
3: No.
12: Marynata wraca we środę. Ma pan więc 4 dni na zlikwidowanie wszystkiego.
3: Ale 3, jutro niedziela. W niedzielę pan niczego przecież nie załatwi.
12: Niech pan jedzie jutro świtkiem na giełdę i sprzeda samochód. Bierz pan, ile dają i bez żadnych targów. A w poniedziałek rano leć pan do agencji pośrednictwa nieruchomościami. Jeśli zaproponuje im pan połowę ceny rynkowej, kupią pańskie mieszkanie na plot. Niech pan znika, gdziekolwiek. Niech pan zaszyje się na parę lat. No, choćby w Bieszczadach.
5: To nic nie da. Podrzutki Marynaty wykopią mnie nawet spod ziemi.
12: No, widzi pan jakieś lepsze wyjście?
3: Ja mam. No, niech pan ucieka do córki, do Francji. Powie jej pan całą prawdę. Pomoże przy wnuczce.

0: Ten zakład za złoty 25.
1: No, szczęśliwy gracz.
0: Szansa trafienia normalnej szóstki wynosi 1 do prawie 14 milionów, a trafienie tej kombinacji idzie w tryliony, w sekstyliony. Nie wiem nawet, czy w ogóle istnieje taka liczba.
2: O Boże, rzeczywiście, no popatrz, Marianku. No.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze na koniec nieźle sobie cholera z pana zadrwił.
0: Pani Jadwigo.
2: Tak?
0: Proszę, niech pani zachowa na pamiątkę ten przeklęty kupon. Okazaliście mi państwo tyle serca i cierpliwości. A nuż zdarzy się cud i trafi pani trójkę. Pójdę już. Pospaceruję sobie nad rzeką.
2: Tylko błagam, niech nie przyjdzie panu do głowy zrobić jakieś głupstwo.
0: O, wystarczy mi to, które już zrobiłem.
2: Nie, proszę. Dobra. Niech pan obieca. A, i proszę zapisać nam swój numer telefonu. Może odpocznie i pan na pewno coś jeszcze wymyśli.
1: Raczej wątpię.
0: Gdzie go mogę zapisać?
2: A tu choćby, no tutaj, na drugiej stronie tego kuponu.
0: Proszę, o proszę. Dobranoc państwu.
1: O, dobranoc. No i co? No co, no? Sama widziałaś? A ty mi bez przerwy dziurę w brzuchu wiercić, bym przeszedł na rentę, jakby odeszli z policji wszyscy uczciwi. To kto by walczył z takimi łobuzami jak ten Marynata, co?
3: Daj spokój.
2: Marian, wiesz, która godzina? No to kto idzie pierwszy do łazienki?
1: No idź, skarbie, a ja po tobie. Może się jakoś dowlokę. Jadzia, a włącz mi telewizor, powinny być zaraz jakieś wiadomości.
4: A teraz czekają nas największe emocje. Miło mi poinformować państwa, że w wyniku kumulacji suma na wygraną pierwszego stopnia w dużym lotku przekroczyła dziś sumę 12 milionów złotych. Przystąpmy zatem do losowania. Zwalnia się blokada maszyny losującej. Pierwsza liczba to 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Gdzie ten ko... Jadzia!
2: Czyś ty zwariował? Gdzie ty dzwoniłeś?
1: Patrz, widzisz te numery w telewizji?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Jezu! Co my teraz robimy? No powiedz coś, Marian, no! Marian, co ci jest, Marian! No Marian, nie rób mi tego, błagam cię, no! No zobacz, zobacz, Marian, nie teraz! Nie teraz, Marian!
4: Dobranoc państwu.
5: Scena uśmiechu Teatru Polskiego Radia przedstawiła słuchowisko Jana Warenyci Kumulacja. Wystąpili Joanna Jerzewska, Jan Peszek, Janusz Bukowski, Wojciech Wysocki i Izabela Bukowska. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Reżyserował autor.
6: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki.

zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No, no jeszcze bardziej odkryj. Lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie. Dzwonek.

Thank you.